Boss. Nomba langu, nomba langu, tushafika boss. Nomba langu, tushafika. Fanya faster boss.